Kiza na yikunda chane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda chane radi akakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ngwani zari zo zose ukumviriza radi akakiza uraruhuka.

0: bakunzi ba bisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko mamaze kuvyumva aho hejuru turinjiye mu kiganiro c'intasho mu kiganiro cy'uno munsi rero iradio gakiza yari yatembereye ku ishengero ry'Adventiste munsi w'undi rya Rugajo aho ni muri misiyoni y'amabayi twahahuriye n'abantu batari bake bipfuje gutasha inshuti zabo n'abagenzi babo tugomba tubahereza kanya kugira ngo batashe izo nshuti zabo hagati yaho kuri mikoro mamaze kuvyumva ko ari Adolphe mbaze umutima reka ndabahereza kanya kugira ngo bashobore gushikiriza intasho zabo
1: jewe nitwanze Imana David nkabandirimba muri chorale turi mu rugendo yakishenge y'abadivantise munsi w'indi bya Rugajo nkaba nipfuje gutasha bwa mbereho umugore wanje ni kitegetse Julienne nkaba nipfuje gutasha mushiki wanje aba ibubanza mucia yitwa ngenda kumana Elina nkaba nipfuje gutasha muri imbi twaraturirimba ari mbere n'umukuru wa korale turi mu rugendo yitwa Andere Imana Onesforo batazira abavandimwe nkaba nipfuje gutasha umutoza wacu yatangiye kudutoza muri korale yacu yaturi mu rugendo yitwa Bigirimana Odifax ava ibuhayira nkaba nipfuje gutasha muramwanje aba muruziba yitwa bintu biriho nkaba nipfuje gutasha n'abaririmbyi bose bakorale turi mu rugendo nk'umuririmbyi wacu umutoza yitwa Elisa Isirabahenda nkaba nipfuje gutasha nundi muririmbyi wacu arimba ijwi rya soprano yitwa Nibizi Joseline nkaba nipfuje gutasha nundi muririmbyi yitwa Manirakiza Josephine akaba ari ukegera cy'umukuru wa korale nkaba nipfuje kandi gutasha ishengero ryose ry'Urugajo kuko najyo nyine ndarikunda nkaba nipfuje gutasha uwitwa Maria Metusera wo muri wo mu Rubirizi nkaba nipfuje gutasha uwitwa Raheli mu Rubirizi nkaba nipfuje gutasha uwitwa Nyandwi Danieli wo muciya ari we mugabo wo nyene mushiki wanje nkaba nipfuje gutasha ndetse n'abajia bose dukora n'igikorwa cya jia ngaha Irugajo nkaba nipfuje gutasha abo bose banyumvise kwirijwi rya radio agakiza Imana ikomeze kubahezagira amen

0: Jewe ni twagira uko ishaka FDS abandi umudiakoni kazi wo mushengero rya Rugajo muri misiyoni yamabaye nifuje gutasha abadiakoni bose dukorana hano i Rugajo harimo uwitwa Nzotunga Elias harimo uwitwa Tisenge Elias hamwe na mama bukuru kumubere hamwe na Anna hamwe na Josephine nkaba nifuje no gutasha umushinga ntawe wanje yitwa Ndashimye Antoine nkaba nifuje gutasha umwana wanje mukuru yitwa Irakoze Samuel nkaba nifuje gutasha n'uwundi akorera iyo mu buhoro yitwa Byizigiro Kevin nkaba nifuje gutasha ishengero ryose rya Rugajo abanyumvise bose ndabasaba imigisha ku mana Imana ikomeza kuduhezagirana natwe mu izina rya Yesu.
1: Nitwa Chizao Dete, wasengera kunyakagunda. Nifuje gutasha bwa mbere na mbere abana banje bose. Nifuje gutasha abakuru amashengero bose bw'iryo shengero rya Nyakagunda. Nifuje gutasha abaririmbyi turirimbana, sinabajijereya. Nifuje gutasha fundi ndi kumana aba mu kibitoki n'umudamu wiwe nivuje gutasha n'ima yari nabimabayi ani nizigi imana rufosi n'umukobwa wanje andi waho kumuyange nivuje gutasha abanyi bose nivuje gutasha ndagije imana jagiso nivuje gutasha niyo nyishori bye masengesho soranje ndio kubgayo tieri nivuje gutasha abo dusenga na bose akunyakagunda ndetse no amifeme bose turirimbana nkaba ndabasaba indirimbo yo muri korale